0: Spinach. Yeah. Spinach. Spinach.
1: Hey, yo, miss.
0: Spinach. Spinach. Spinach.
2: Spinach. Spinach. Spinach.
3: Spinach.
2: Spinach.
3: Spinach.
0: Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach.